0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
1: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
2: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
3: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
4: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
4: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
4: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: trochę ma mrok.
4: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.

0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu, i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że
1: jest jeden
0: odwrotnie,
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? Wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, że bo jakimś robię cyklem. Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: i
1: YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz. dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Radom News. Witam, Sandra Pawłowska. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
3: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w kolejach mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
2: Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
4: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak? Bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takiej stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o terrierze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą trzy osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata. Nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
2: Ubrania, książki, sprzęt elektroniczny lub zupełnie inne rzeczy, to wszystko będzie można oddać lub wymienić w kamienicy Deskurów. Warto przyjść i zobaczyć, co przynieśli inni radomianie. Zachęca Marzena Kendra z radomskiego magistratu.
5: Mamy stałą grupę odbiorców. Mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie stale od stycznia 2024 roku, ale oczywiście pojawiają się wciąż nowe osoby i oczywiście my zabiegamy o to, żeby osób, które biorą udział w tym wydarzeniu, było jak najwięcej. Stąd też staramy się rozpropagować każde z tych wydarzeń w jak najszerszy możliwy sposób, więc mamy plakaty w autobusach, będziemy się starać docierać również do szkół, do placówek edukacyjnych, ale także plakaty wiszą w nieruchomościach, które są własnością miasta. Tak więc staramy się dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców. Natomiast ta liczba stoliczków zajętych w każdym miesiącu jest podobna, około 15-20, więc mamy jeszcze potencjał na rozwój i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, bo nie zamierzamy absolutnie się z tego wydarzenia wycofywać. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych stolików zajętych będzie coraz więcej. Przypomnę, że w każdym miesiącu tej wymiennikowni, tak jak pani powiedziała, towarzyszą warsztaty, które prowadzi dla nas Stowarzyszenie Zielona Akcja. To są też ekowarsztaty utrzymane, można powiedzieć, w konwencji też samego wydarzenia, bo celem tego wydarzenia jest nie wyrzucanie rzeczy nadających się do użytku. Czy to ubrań, czy to zabawek, czy to książek. Generalnie wszystkiego, co może jeszcze posłużyć komuś innemu. Te rzeczy możemy oddać, możemy się wymienić na coś innego z innym uczestnikiem wydarzenia, możemy je też sprzedać. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy przedsiębiorcą, bo tam działalności gospodarczej po prostu prowadzić nie można. Tak więc jest szeroki wachlarz zarówno tego, tego asortymentu, jak i również możliwości wejścia, powiedzmy, w kooperację z innym uczestnikiem poprzez, tak jak powiedziałam, albo wymianę, albo sprzedaż, albo oddanie po prostu komuś tych niepotrzebnych nam rzeczy. Widziałam takie właśnie, chyba taki słoń ceramiczny, jak dobrze pamiętam, z jednej z fabryk, które zajmowały się produkcją porcelany, ale najczęściej z kolei to są książki, płyty, oczywiście ubrania, zabawki. To są najczęściej przynoszone rzeczy i bardzo fajnie, dlatego że te książki, które zostały już tam przeczytane przez kogoś, mogą trafić albo właśnie do tych biblioteczek społecznych, biblioteczek, które stoją w osiedlach, albo trafić do nas i być przedmiotem właśnie takiej wymiany. To takie gości.
2: Akcja odbędzie się dziś w kamienicy Deskorów. Wymienić się lub oddać to, co nam w domu zalega, będzie można od 15 do 17.
6: SK Radom.
2: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą korzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze Stowarzyszenia.
7: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci 100% pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na który po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
6: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni Kolei Mazowieckich w Radomiu. W hali mają się odbywać przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
9: No to jest najnowsze dziecko Kolei Mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali 2 tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich, a w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy 4 takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów, ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny, niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach, P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły, w każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji. I następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest 5. sekcja eksploatacji technicznej Kolei Mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i 2 w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest 5. najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu Koleje Mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie Kolei Mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
8: Coraz więcej rowerzystów na drogach Mazowsza. To oznacza większe wyzwania dla wszystkich uczestników ruchu. Wielu wypadków da się uniknąć, jeżeli każdy na drodze zachowa zdrowy rozsądek, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
10: Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku jej braku może korzystać z jezdni, zachowując szczególną ostrożność. Wyjątkowa sytuacja, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne, mamy opady deszczu, silny wiatr bądź mgłę, rowerzysta może korzystać z chodnika. Również może korzystać z chodnika w momencie, kiedy szerokość tego chodnika wynosi minimum 2 metry, a biegnie on wzdłuż drogi, na której prędkość jest wyższa niż 50 km na godzinę. Oczywiście musimy pamiętać, że zabranie się rowerzyście jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Powinien zsiąść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę drogi. Rower powinien być wyposażony również w oświetlenie, dzwonek oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Dopuszczalna jest jazda rowerzystów obok siebie, jeśli nie utrudnią oni ruchu innym uczestnikom na drodze. Zabrania się również korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty minimum 1 metra. Aby zachowywali szczególną ostrożność przy skręcaniu w prawo w drogi boczne, tak aby mogli upewnić się, czy nie nadjeżdża drogą dla rowerów rowerzysta. Pamiętajmy również o tym, że podczas wysiadania z pojazdu, aby bacznie obserwować to, co się dzieje w wstecznym lusterku, aby nie otworzyć drzwi bezpośrednio przed nadjeżdżającego rowerzystę. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa.
6: SK Radom.
8: Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Białobrzegach. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane do 15 maja drogą elektroniczną, mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.
11: Zgłaszanie projektów rozpocznie się 16 kwietnia. Można to robić za pośrednictwem strony internetowej bob.białobrzegi.pl. Można je zgłaszać tylko i wyłącznie elektronicznie oraz głosowanie będzie odbywało się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Do tego jest dedykowana strona internetowa, za pośrednictwem której będzie można te wszystkie rzeczy robić, czyli zgłosić projekt, jakiś pomysł do realizacji w następnym roku oraz przeprowadzić głosowanie na pomysł, który nam się najbardziej podoba. Te wszystkie rzeczy będą realizowane oczywiście w 2026 roku. Cała procedura wyboru projektów zakończy się pod koniec sierpnia. We wrześniu, w październiku będą te projekty wkładane do budżetu miasta i gminy Białobrzegi. Właśnie doszliśmy do wniosku, że drogą elektroniczną będziemy się tylko posługiwali. Ułatwia to procedurę zarówno oceny, wyboru, jak i zgłaszania tych wniosków oraz głosowanie będzie też elektroniczne. Zakupiliśmy odpowiedni system i chcemy go wykorzystać. W poprzednich latach zrealizowane zostały różne pomysły. Od wiat gdzieś na placach do przystanków autobusowych, do koszy na śmieci z segregacją. Różne pomysły mieszkańcy mają. Te pomysły zazwyczaj dzisiaj realizowane są w obszarach wiejskich. Tam społeczność zapewne dzięki aktywności sołtysów jest większa. Społeczność tam się bardziej angażuje w realizację budżetu obywatelskiego. Ale to dobrze. Myślę, że to o to chodziło, żeby pobudzić tutaj zarówno myślenie mieszkańców, jak i takie zaangażowanie prospołeczne w działania dotyczące realizacji takich małych projektów z budżetu obywatelskiego. W tym roku zobaczymy, jak to to będzie, jakie pomysły zostaną przegłosowane. Tak jak powiedziałem, ponad 200 tysięcy będzie przeznaczone na tego typu realizacje. Też tu jasno trzeba powiedzieć, że to są pieniądze gminne. No, to nie jest oddzielna pula, po prostu są to środki jakby wyjęte z budżetu, spod decyzji, można by powiedzieć, tutaj burmistrza czy radnych, a dane pod decyzję grupom mieszkańców, którzy widzą jakieś potrzeby i drobne realizacje w swojej okolicy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby aktywnie zgłaszali te projekty, żeby później aktywnie włączyć się w proces decydowania o tym, co będzie realizowane. To jest decyzja samych mieszkańców. No już bliżej, że tak powiem, tych pomysłów mieszkańcy chyba nie będą, po prostu bezpośrednio mogą zgłaszać i głosować na różnego rodzaju pomysły. Zachęcam, do 15 maja można będzie zgłaszać pomysły, a później czekać na procedurę głosowania.
8: Nazywany był Placem Świętego Stanisława, Placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał ponad 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
12: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac Sobornym, no bo Sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, Plac 3 Maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby Plac Świętego Stanisława, od patrona kościoła garnizonowego. Tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana i wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 Maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 Maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 Maja, miejsce wielu wydarzeń.
6: Eska Radom News.
8: Kinga Furch. Zapraszam. Prawie 3 miliony złotych będzie kosztować przebudowa ulicy Sandomierskiej. W tym miejscu ma pojawić się m.in. nowa nawierzchnia. Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, tłumaczy, jaki będzie zakres prac.
13: Najpierw wykona roboty rozbiórkowe, a następnie przystąpi do prac związanych z przygotowaniem i ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy, chodniki, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej, a także miejsca postojowe.
8: Prace mają potrwać pół roku. Przypomnijmy, dobiega końca także budowa nowej kładki nad ulicą Sandomierską. Jazda kładami i krosami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta, stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
14: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o kładach, krosach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczoną do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często kłady i krosy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane, bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, płoszą się, więc jest to całkowity zakaz, nie wolno, po prostu są odpowiednie tory do tego różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą krosową, kładową realizować, ale nie w lesie. My cały czas prowadzimy służbę, bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań krosów i kładów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje. Tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlisk, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i to jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazik czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie, ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy. Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
8: To miejsce stanowi prawdziwą gratkę dla miłośników m.in. siatkówki czy koszykówki. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. Jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, takie miejsce było potrzebne.
15: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile Radomskiego Sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, chlubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu, wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się w sposób szczególny z tego, że udało się przy tej okazji stworzyć niesamowitą atmosferę ludzi, którzy pasjami interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu Galerii Radomskiego Sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to, inne miasta to mają, Radom też może mieć Galerię Radomskiego Sportu, to dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie.
16: Sylwia Słukowska, prezes zarządu PR WKS Czarni Radom S.A. Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
17: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom, koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu. Fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski. Wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat. Taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej. Złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić. wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
18: Tutaj mamy tak pięty historią element łucznictwa, gdzie spina go łuk pierwszego mistrza świata z tyłu Michała Sawickiego ze sprzętem, w którym w Sydney strzelała Ania Łęcka, której garnitur olimpijski stoi z drugiej strony.
19: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarnych, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kołynycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych umieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
6: SK Radom.
8: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
20: No, fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o nowy Radom, no, my żyjemy w nowym Radomiu, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc fara noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
21: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
20: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna, edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie, nie daj Boże, o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom, przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku, natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii farnej, portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
21: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
20: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Wary, ale też jest dość unikatowe, są malowane.

0: więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów.
1: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. Do 59 pożarów lasów doszło w regionie radomskim, tak wynika ze statystyk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Najwięcej w nadleśnictwie Dobieszyn oraz Kozienice. Wszystkiemu winna jest susza. O tym, jak wygląda sytuacja na południowym Mazowszu, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Edytą Nowicką z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Panie Edyto, bardzo groźnie wyglądający pożar w Puszczy Sowskiej, Lubelszczyzna. Czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu włączyła się w te działania i leśników, i strażaków na tym terenie?
4: Oczywiście, jak najbardziej wspomagamy naszych leśników z Dyrekcji Lubelskiej, z Nadleśnictwa Józefów. Skierowaliśmy tam 2 samoloty gaśnicze, dromader z lotniska w Radomiu i w tej chwili z lotniska w Masłowie, niedaleko Kielc. Także 2 nasze samoloty cały czas tam pracują. To wielka tragedia i mamy nadzieję, że jak najszybciej pożar uda się ugasić.
3: Jeżeli chodzi o sytuację pożarową w lasach, to jak to wygląda i ile było pożarów?
4: Sytuacja pożarowa w całym kraju, w tym w naszych lasach tutaj, jest trudna, dlatego że mamy skutki zmian klimatu, mamy ogromną suszę, nietypową wiosnę, jest początek maja, mieliśmy 59 pożarów. Z każdym dniem tych pożarów przybywa, pomimo tego, że wszystkie nasze siły i środki są w gotowości. Spłynęło do tej pory 26 hektarów zbiorczo. Najwięcej pożarów było w nadleśnictwie Kozienice 9 i w nadleśnictwie Dobieszyn 7. Największy pożar wydarzył się właśnie w nadleśnictwie Dobieszyn. W lany poniedziałek był to przerzut z terenów nieleśnych. Płynęły lasy państwowe, lasy prywatne. Przestrzegamy, prosimy o ostrożność. Przypominamy, że w lesie i 100 metrów od lasu nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Apelujemy też, aby zwracać uwagę, czy nie ma potencjalnych podpalaczy. Jeżeli widzimy osoby dziwnie się zachowujące, alarmujmy leśników, alarmujmy straż pożarną, 112, również telefon jak najbardziej. Naprawdę każdy pożar jest w dzisiejszych czasach suszy, potwornej suszy, jest ogromnym zagrożeniem. Jak widzimy, jest zagrożeniem nie tylko dla przyrody, i jest zagrożeniem również dla mienia i przede wszystkim dla życia ludzkiego, również dla tych, którzy biorą udział w akcji gaśniczej. To jest bardzo niebezpieczne. Gaszenie pożarów to wielkie wyzwanie w dzisiejszych czasach.
2: Od dzisiejszego popołudnia kierowcy mogą przejeżdżać ulicą Chrobrego na odcinku od ronda Sybiraków w stronę ulicy Struga. Zakończyły się prace związane z budową mostu. Została ułożona nowa najezdnia i chodniki. Jest też ścieżka rowerowa. Jak mówił Łukasz Kosielniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, pierwotnie most miał być remontowany.
5: Zakończyły się prace na ulicy Chrobrego. Oprócz nowego mostu powstała też jezdnia, chodnik i droga do rowerzystów. Początkowo most na ulicy Chrobrego miał przejść modernizację. W zakresie zadania znalazły się m.in. rozbiórka poszczególnych elementów konstrukcji, zbrojenie prętami stalowymi, wymiana izolacji, nawierzchni, belek zmysłowych oraz poręczy, a także remont podpór, płyty pomostu i dylatacji całego obiektu. W trakcie zadania okazało się jednak, że most był w gorszym stanie technicznym, niż wynikało to z oceny sprzed rozbiórki. Podjęliśmy więc decyzję o zastąpieniu go nową przeprawą, która będzie mogła przez wiele lat służyć radomianom. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę. Powstała dwukierunkowa jezdnia z 2 pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe przy rondzie Sybiraków, łączące rondo z ciągiem przy potoku północnym oraz łączące rondo z ciągiem wzdłuż ulicy Chrobrego od ulicy Zegara Słonecznego. Wymieniono również kanalizację deszczową, poprawiono geometrię ronda oraz zmodernizowano oświetlenie. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona. Dodajmy, że brakująca wiata przystankowa przy pawilonach handlowych, przystanek Chrobrego Kusocińskiego 03 w kierunku ulicy Struga, zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Przebudowa infrastruktury przystankowej, część pierwsza, w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia, etap pierwszy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja. Dodatkowo w tej samej lokalizacji w ramach zadania rozbudowa

0: budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy zostanie zainstalowana tablica systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
1: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
2: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że PRL-u, takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniwlony umysł Czesława Miłosza, nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy. Chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to Radomska Wiosna Poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na Wiosnę Literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
1: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
3: SK Radom.
1: Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
4: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki i zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszeczkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium. Z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła tworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach, i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona, i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, które są takie ażurowe i widać całe unerwienie, oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistną, która ma mniejsze takie sercowate bardziej liście, i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut, i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną, i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą. Czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać, i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy, trafiają na przok, i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików, i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
3: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, jakie mogą przejść nad Radomiem. To dopiero początek sezonu, warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas burz. Mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
5: Okres wiosny to tak naprawdę nie tylko budząca się do życia przyroda, ale również i czas, kiedy częściej nawiedzają nas właśnie burze, czyli nic innego jak intensywne opady deszczu, bardzo często połączone z huraganowym wiatrem. Jest to żywioł, a jak każdy żywioł w nadmiarze, może stać się bardzo niebezpieczny. Co zrobić, by ustrzec się przed tym zagrożeniem? Przede wszystkim słuchajmy aktualnych prognoz. Pousuwajmy z naszych balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, by pozamykać okna i drzwi. W miarę możliwości powyłączajmy urządzenia elektryczne oraz gazowe. W dzień, kiedy prognozy tutaj wskazują, iż ta burza może przyjść, nie planujmy dłuższych wycieczek. Zadbajmy również o awaryjne oświetlenie w postaci latarek. Pamiętajmy również, by naładować nasze telefony komórkowe, by gdy zajdzie potrzeba, powiadomić służby ratunkowe. W trakcie nawałnicy bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Te wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne. Nie szukajmy także schronienia pod lekkimi konstrukcjami, takimi jak wiaty autobusowe. Nawałnicę najlepiej przeczekajmy w domu.
1: W trakcie burzy należy także unikać otwartej przestrzeni i wyjść z wody. Poza pomieszczeniem nie należy używać telefonów komórkowych. Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola to najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
6: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o nich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze, no oczywiście dostęp do internetu, to ma wszystko.
7: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną spychologię.
6: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masę zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje, na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakiś agresywny zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? O zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, czy rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
7: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko no też może właśnie w tej skrajności w skrajność wpaść.
6: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne. Ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opieką rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali. Widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami. Nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, nawet, ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jeszcze lepszym od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna i mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie, nigdzie, absolutnie, i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to, co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres u rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktor, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkich problemach z tym związanym, zanim one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej? Bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. Proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd no, bardziej bezpieczny, mówiąc dokładnie, tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie. Tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim ktoś zrobi głupiego. Tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie, nigdzie nie powiedziesz, nie ma mowy, koniec, kropka, nie? I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było niebo, nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że może nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat. Ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
1: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi się zmagać osoba dotknięta z ograniczeniami jesieni życia, mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
8: I odwiedzamy szkoły z takimi, nazywamy to lekcjami empatii. Wtedy uczymy dzieci i też młodzież, jak wygląda starość, o tym, jakie ona niesie ze sobą ograniczenia i też te ograniczenia pokazujemy na symulatorze starości. To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, coś wolniej załatwia w urzędzie, to nie jest jej zła wola. To nie jest to, że chce być złośliwa dla młodszych osób. Tylko chcemy pokazać, że faktycznie tu jest raczej potrzeba pomocy i wsparcia takiej osoby, niż tej złości i frustracji. Tak naprawdę na samym początku, kiedy rozmawiamy, na początku jest sama rozmowa o starości, no to widzimy znudzenie na twarzach uczniów. Ale kiedy już wyjmujemy ten symulator starości, on wygląda trochę jak taki wielki strój snajpera. To zaczyna się taki śmiech, kto się ubierze, nikt nie chce i w końcu, kiedy zgłasza się ta pierwsza osoba i musi podnieść długopis, musi napisać coś na kartce, czy przejść się po schodach, wtedy widzimy, jak w tych młodych ludziach uruchamia się takie głębsze myślenie o starości. Widzimy szok na twarzach i kiedy tłumaczymy, że widzicie, wy mieliście ten symulator na sobie dosłownie 10 minut, a osoba starsza nie ma od tego odpoczynku. Ona nie może zdjąć swoich ograniczeń. Widzimy, że faktycznie te lekcje dają tym dzieciakom dużo. I też więcej niż jakakolwiek prezentacja, to, że oni mogą to poczuć na własnej skórze. Mhm. I my bardzo chętnie odwiedzamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy możemy wyjść do młodych, same oglądać to, jak zmienia się ich myślenie, to jest naprawdę pięknie. I zawsze bardzo chętnie bierzemy w tym udział.
9: Jak można się zgłaszać?
8: Tak naprawdę każdą możliwą drogą. Można do nas zadzwonić. Jest kontakt na naszej stronie internetowej. Można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci, odczytujemy wszystkie wiadomości, jakie do nas dochodzą. Można też odwiedzić nas w fundacji, wtedy ugościmy herbatą i porozmawiamy dłużej o tym problemie.
3: SK Radom.
1: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
10: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
9: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
1: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych.
3: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
11: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w kolejach mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: Sztuczka Aria, pies poszukiwawczy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
12: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak? Bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takiej stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o terrierze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą trzy osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata. Nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
1: Ubrania, książki, sprzęt elektroniczny lub zupełnie inne rzeczy, to wszystko będzie można oddać lub wymienić w kamienicy Deskurów. Warto przyjść i zobaczyć, co przynieśli inni radomianie. Zachęca Marzena Kendra z radomskiego magistratu.
13: Mamy stałą grupę odbiorców. Mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie stale od stycznia 2024 roku, ale oczywiście pojawiają się wciąż nowe osoby i oczywiście my zabiegamy o to, żeby osób, które biorą udział w tym wydarzeniu, było jak najwięcej. Stąd też staramy się rozpropagować każde z tych wydarzeń w jak najszerszy możliwy sposób, więc mamy plakaty w autobusach, będziemy się starać docierać również do szkół, do placówek edukacyjnych, ale także plakaty wiszą w nieruchomościach, które są własnością miasta. Tak więc staramy się dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców. Natomiast ta liczba stoliczków zajętych w każdym miesiącu jest podobna, około 15-20, więc mamy jeszcze potencjał na rozwój i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, bo nie zamierzamy absolutnie się z tego wydarzenia wycofywać. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych stolików zajętych będzie coraz więcej. Przypomnę, że w każdym miesiącu tej wymiennikowni, tak jak pani powiedziała, towarzyszą warsztaty, które prowadzi dla nas Stowarzyszenie Zielona Akcja. To są też ekowarsztaty utrzymane, można powiedzieć, w konwencji też samego wydarzenia, bo celem tego wydarzenia jest nie wyrzucanie rzeczy nadających się do użytku. Czy to ubrań, czy to zabawek, czy to książek. Generalnie wszystkiego, co może jeszcze posłużyć komuś innemu. Te rzeczy możemy oddać, możemy się wymienić na coś innego z innym uczestnikiem wydarzenia, możemy je też sprzedać. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy przedsiębiorcą, bo tam działalności gospodarczej po prostu prowadzić nie można. Tak więc jest szeroki wachlarz zarówno tego, tego asortymentu, jak i również możliwości wejścia, powiedzmy, w kooperację z innym uczestnikiem poprzez, tak jak powiedziałam, albo wymianę, albo sprzedaż, albo oddanie po prostu komuś tych niepotrzebnych nam rzeczy. Widziałam takie właśnie, chyba taki słoń ceramiczny, jak dobrze pamiętam, z jednej z fabryk, które zajmowały się produkcją porcelany, ale najczęściej z kolei to są książki, płyty, oczywiście ubrania, zabawki. To są najczęściej przynoszone rzeczy i bardzo fajnie, dlatego że te książki, które zostały już tam przeczytane przez kogoś, mogą trafić albo właśnie do tych biblioteczek społecznych, biblioteczek, które stoją w osiedlach, albo trafić do nas i być przedmiotem właśnie takiej wymiany. To takie gości.
1: Akcja odbędzie się dziś w kamienicy Deskorów. Wymienić się lub oddać to, co nam w domu zalega, będzie można od 15 do 17.
3: SK Radom.
1: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą korzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze Stowarzyszenia.
14: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy. SK Music News.
15: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo duży dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego, że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna, także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś

0: zbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie State of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez State of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że State of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. Pod koniec mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji, językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
4: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
6: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
5: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
6: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
5: I najważniejsze, nie szkodzi.
4: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
6: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
5: Tak, nawet smakowych I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
4: Zapach słynny.
5: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
4: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
5: Dokładnie tak, dokładnie.
6: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
4: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR?
5: Nie,
4: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
5: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
6: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
5: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
4: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
5: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
4: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
6: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
5: przebodźcowani,
6: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
5: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi itd., itd. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
6: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
4: Albo zajadamy stres.
6: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
4: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
6: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się i dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać i biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
4: Misie szumisie, słynne.
5: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum i czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to jest, to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
4: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
5: Zaczęło się od tego.
6: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
4: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest. I ona jest częściowo ażurowa.
6: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
4: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, tak, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
6: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
5: byliśmy zamknięci w domach.
4: Lockdown, pandemia, te sprawy.
6: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
5: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
6: Tak, i zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
5: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
6: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
5: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że, no ale jak to, takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców, i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
4: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
5: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
4: 10 lat wcześniej.
5: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
6: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
5: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
4: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język. porozumienia. Dlatego, że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
6: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
5: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
6: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
4: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
6: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
4: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
6: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
4: I sprawdzacie, jak to brzmi.
5: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
4: Od mikrofonu.
5: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
6: Może dostaniemy jako pamiątkę,
5: tak.
6: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
4: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
7: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes. Can't stop thinking about my ass. I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
7: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
7: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
7: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
7: tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
7: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włącza sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
7: właśnie
4: to czasami
7: się, że
4: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
7: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
4: Body,
7: albumy.
4: Body, Voice, Mind.
7: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
7: W ogóle
4: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
7: Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
7: dużo
4: dają.
7: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
7: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Magi, czy jeszcze zarapujesz? A Magi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? Bo to się pojawia w głowie.
7: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
7: że to
4: bo
7: jest jakimś
4: robię
7: cyklem.
4: Coś nowego.
7: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
7: tak,
4: kilkanaście lat temu.
7: Tak.
4: I chyba można od tego trochę oszaleć.
7: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
4: emocji.
7: Jest. Ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
7: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
4: chodzi z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
7: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, właśnie dla tego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
4: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
7: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
4: A to jest bardzo trudne.
7: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
4: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
7: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
4: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze. Dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
7: I to mnie stresuje.
4: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
7: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
4: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
7: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
4: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
7: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
4: No jakieś dziecko oddajesz,
7: jest to jakieś dziecko
4: światło.
7: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
4: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
7: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
4: Najgorsze
7: i to jest
4: stop,
7: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
8: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album na na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Matko i Begin Wesce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
3: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
6: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
7: Ongiś król Zygmunt szlak ten przemierzał i wszędzie puszczę naszą podziwem swym raczył. Teraz ów szlak jest dla głodnych sportu, przygody i rekreacji.
8: Gmina Kozienice oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zapraszają na 15 bieg szlakiem króla Zygmunta Starego na dystansie 5 i 10 kilometrów. Startujmy razem już 13 czerwca w Kozienicach. Zapisy już trwają. Więcej informacji na stronie kcris.pl. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Fast Cars and Superstars. Fast 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Brody Łezko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
2: Hej, Radomianie!
3: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
4: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
3: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: I po reklamie.
8: Radom na czasie.
9: Cześć, Sandra Pawłowska. Dziecięca, sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery zamieniamy na rowery. A z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia broni Radom odbędzie się impreza kolarska cyklofrajda, a w zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mówi Andrzej Mędrzycki, współorganizator imprezy.
10: Startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednym wyścigu, jednej serii wyścigu bierze udział 16 osób, 8 torów i po dwie osoby na torze.
9: Zawody odbędą się 23 maja na stadionie lekkoatletycznym przy Narutowicza. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie broniradom.pl.
11: SK. Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić tę rzecz.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
1: tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie
2: to
1: znaczy,
2: samo.
1: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć! Deep.

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Getaisia.

0: Wszystko dopowiedział Dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył. A jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć Bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, Igor.
8: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
9: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
10: Hej, maturzyści! Powodzenia na egzaminach! Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest z wami!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gra więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZ Jauri, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. I do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem się do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, Radomianie!
2: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
3: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
2: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Cześć, Igor.
4: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Radom na czasie.
10: Cześć, Sandra Pawłowska. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor radomskiej biblioteki.
11: Wiosna literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
10: Radomska wiosna literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.
12: Muzyką się żyje.
13: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss Naraka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21:00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie och i ha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngs, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Cześć, Igor!
4: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie, wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagra. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eskiz hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
15: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.

0: just wanna dance.
1: BTS, to jest Eska, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: I po reklamie.
10: Radom na czasie.
11: Cześć, Sandra Pawłowska. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą pomóc bezdomnym psiakom. Już 17 maja ruszy w Radomiu bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w bieg już po raz 6, mówi Adelina Szczetnicka, koordynatorka akcji.
12: Warto przyjechać właśnie też zobaczyć, jak one się jednak na człowieka otwierają, jak one tego potrzebują. Niezwykłe chyba jest po zakończeniu akcji biegu i spacerów ta cisza, która w schronisku panuje, jak one są po prostu zmęczone, wybiegane, wyspacerowane i po prostu idą sobie już spać.
11: Bieg na 6 łap w niedzielę 17 kwietnia, start o 10 na bieg. Obowiązują zapisy, a szczegóły na sk.pl.
13: Minęła 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
14: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
13: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
15: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
13: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
16: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić Mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na sk.pl mamy link do nagrania.

0: Bez on bun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej plus ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale plus ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Hej, Radomianie!
10: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
11: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
10: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
16: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
20: Ongiś król Zygmunt szlak ten przemierzał i wszędy puszczę naszą podziwem swym raczył. Teraz ów szlak jest dla głodnych sportu, przygody i rekreacji.
21: Gmina Kozienice oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zapraszają na 15 bieg szlakiem króla Zygmunta Starego na dystansie 5 i 10 kilometrów. Startujmy razem już 13 czerwca w Kozienicach. Zapisy już trwają. Więcej informacji na stronie kcris.pl. Poleca Radio SK.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
24: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
7: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
8: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
16: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
5: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, podejrzewam, zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak wow. sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalałeś moje serce. No, to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać. I robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are. A teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy, niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął. No tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Radom na czasie.
26: Cześć, Sandra Pawłowska. Dziecięca, sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery zamieniamy na rowery. A z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia broni Radom odbędzie się impreza kolarska cyklofrajda. A w zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mówi Andrzej Mędrzycki, współorganizator imprezy.
27: Startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednym wyścigu, jednej serii wyścigu bierze udział 16 osób, 8 torów i po dwie osoby na torze.
26: Zawody odbędą się 23 maja na stadionie lekkoatletycznym przy Narutowicza. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie broniradom.pl.
28: Zbliż-
0: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
1: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
0: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
2: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga. Radio SK, the good girl in your dream.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Cześć, Igor.
16: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
15: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
16: A dlaczego?
15: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
16: Ale to w niczym nie przeszkadza.
15: Jak to?
16: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
15: Już mi się też taka marzy.
16: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
17: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
21: Hej maturzyści, powodzenia na egzaminach! Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest z wami!
22: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
14: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
13: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
15: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
1: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu. bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: jest
0: jeden do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind.

0: życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam, mam bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka

0: ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: oddajesz, jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest
0: to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leklerki i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
3: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
2: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
3: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
2: I najważniejsze, nie szkodzi.
1: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
3: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
2: tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
1: Zapach słynny.
2: Tak, tak. No to nawet zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
1: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
2: Dokładnie tak, dokładnie.
3: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
1: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR?
2: Nie,
1: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
2: Nie, to jest frisson. Czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
3: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
2: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
1: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
2: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
1: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
3: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
2: przebodźcowani,
3: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
2: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
3: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
1: Albo zajadamy stres.
3: Właśnie. Zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
1: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
3: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się i dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać i biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
1: Misie szum, misie słynne.
2: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum i czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to jest, to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
2: Zaczęło się od tego.
3: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj, w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest. I ona jest częściowo ażurowa.
3: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, tak, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
3: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
2: byliśmy zamknięci w domach.
1: Lockdown, pandemia, te sprawy.
3: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
2: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
3: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
2: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
3: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawę, w co wdepnęliśmy.
1: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
2: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
1: 10 lat wcześniej.
2: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
3: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
2: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język. porozumienia. Dlatego, że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
3: Tak, i to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
2: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
3: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
1: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
3: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
1: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, no nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
3: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli no, dźwięki ust, mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię i to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata i co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
3: Może dostaniemy jako pamiątkę.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
3: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
4: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
4: Mój pierwszy raz.
5: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
5: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
5: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałam go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego, że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Talent skopierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociaż były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
1: Radom News.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
6: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
5: Sztuczka Aria, pies poszukiwawczy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
7: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takiej stricte służby nie ma. Są codzienne ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o terrierze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą 3 osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata. Nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8 plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
5: Ubrania, książki, sprzęt elektroniczny lub zupełnie inne rzeczy, to wszystko będzie można oddać lub wymienić w kamienicy Deskurów. Warto przyjść i zobaczyć, co przynieśli inni radomianie. Zachęca Marzena Kendra z radomskiego magistratu.
8: Mamy stałą grupę odbiorców. Mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie stale od stycznia 2024 roku, ale oczywiście pojawiają się wciąż nowe osoby i oczywiście my zabiegamy o to, żeby

0: 120, więc mamy jeszcze potencjał na rozwój i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, bo nie zamierzamy absolutnie się z tego wydarzenia wycofywać. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych stolików zajętych będzie coraz więcej. Przypomnę, że w każdym miesiącu tej wymiennikowni, tak jak Pani powiedziała, towarzyszą warsztaty. Warsztaty, które prowadzi dla nas Stowarzyszenie Zielona Akcja. To są też ekowarsztaty utrzymane, można powiedzieć, w konwencji też samego wydarzenia, bo celem tego wydarzenia jest nie wyrzucanie rzeczy nadających się do użytku. Czy to ubrań, czy to zabawek, czy to książek. Generalnie wszystkiego, co może jeszcze posłużyć komuś innemu. Te rzeczy możemy oddać, możemy się wymienić na coś innego z innym uczestnikiem wydarzenia, możemy je też sprzedać. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy przedsiębiorcą, bo tam działalności gospodarczej po prostu prowadzić nie można. Tak więc jest szeroki wachlarz zarówno tego asortymentu, jak i również możliwości wejścia, powiedzmy, w kooperację z innym uczestnikiem poprzez, tak jak powiedziałam, albo wymianę, albo sprzedaż, albo oddanie po prostu komuś tych niepotrzebnych nam rzeczy. Widziałam takie właśnie chyba taki słoń ceramiczny, jak dobrze pamiętam, z jednej z fabryk, które zajmowały się produkcją porcelany, ale najczęściej z kolei to są książki, płyty, oczywiście ubrania, zabawki. To są najczęściej przynoszone rzeczy i bardzo fajnie, dlatego że te książki, które zostały już tam przeczytane przez kogoś, mogą trafić albo właśnie do tych biblioteczek społecznych, biblioteczek, które stoją w osiedlach, albo trafić do nas i być przedmiotem właśnie takiej wymiany. To takie gości.
1: Akcja odbędzie się dziś w kamienicy Deskorów. Wymienić się lub oddać to, co nam w domu zalega, będzie można od 15 do 17.
2: SK Radom.
1: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą korzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze Stowarzyszenia.
3: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości, I widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z

0: Twojej strony obecności daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na który po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
1: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, jakie mogą przejść nad Radomiem. To dopiero początek sezonu, warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas burz. Mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
3: Okres wiosny to tak naprawdę nie tylko budząca się do życia przyroda, ale również i czas, kiedy częściej nawiedzają nas właśnie burze, czyli nic innego jak intensywne opady deszczu, bardzo często połączone z huraganowym wiatrem. Jest to żywioł, a jak każdy żywioł w nadmiarze może stać się bardzo niebezpieczny. Co zrobić, by ustrzec się przed tym zagrożeniem? Przede wszystkim słuchajmy aktualnych prognoz. Pousuwajmy z naszych balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, by pozamykać okna i drzwi. W miarę możliwości powyłączajmy urządzenia elektryczne oraz gazowe. W dzień, kiedy prognozy tutaj wskazują, iż ta burza może przyjść, nie planujmy dłuższych wycieczek. Zadbajmy również o awaryjne oświetlenie w postaci latarek. Pamiętajmy również, by naładować nasze telefony komórkowe, by gdy zajdzie potrzeba, powiadomić służby ratunkowe. W trakcie nawałnicy bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Te wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowanie atmosferyczne. Nie szukajmy także schronienia pod lekkimi konstrukcjami, takimi jak wiaty autobusowe. Nawałnicę najlepiej przeczekajmy w domu.
2: W trakcie burzy należy także unikać otwartej przestrzeni i wyjść z wody. Poza pomieszczeniem nie należy używać telefonów komórkowych. Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola to najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
4: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o nich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze. No oczywiście dostęp do internetu to ma wszystko.
2: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną psychologię.
4: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masę zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje, na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakiś agresywny zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? O zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, czy rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
2: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko, no też może właśnie w tej skrajności, w skrajność wpaść.
4: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne. Ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opiekę rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali. Widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami. Nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, nawet ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jest się lepszy od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim, tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie nigdzie, absolutnie i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktor, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkich problemach z tym związanym, zanim to się, one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej? Bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. Proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd, no, bardziej bezpieczny, mówiąc dokładnie, tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie, tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim coś zrobi głupiego, tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie nigdy nie powiedziesz, nie ma mowy, koniec, kropka, nie? I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było niebo, nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że może nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat. Ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
2: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi się zmagać osoba dotknięta z ograniczeniami jesieni życia, mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
5: I odwiedzamy szkoły z takimi, nazywamy to lekcjami empatii. Wtedy uczymy dzieci i też młodzież, jak wygląda starość, o tym, jakie ona niesie ze sobą ograniczenia, i też te ograniczenia pokazujemy na symulatorze starości. To jest taki strój, w który ubieramy uczniów, i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, coś wolniej załatwia w urzędzie, to nie jest jej zła wola. To nie jest to, że chce być złośliwa dla młodszych osób. Tylko chcemy pokazać, że faktycznie tu jest raczej potrzeba pomocy i wsparcia takiej osoby, niż tej złości i frustracji. Tak naprawdę na samym początku, kiedy rozmawiamy, na początku jest sama rozmowa o starości, no to widzimy znudzenie na twarzach uczniów. Ale kiedy już wyjmujemy ten symulator starości, on wygląda trochę jak taki wielki strój snajpera. to zaczyna się taki śmiech. Kto się ubierze, nikt nie chce i w końcu, kiedy zgłasza się ta pierwsza osoba i musi podnieść długopis, musi napisać coś na kartce, czy przejść się po schodach, wtedy widzimy, jak w tych młodych ludziach uruchamia się takie głębsze myślenie o starości. Widzimy szok na twarzach i kiedy tłumaczymy, że widzicie, wy mieliście ten symulator na sobie dosłownie 10 minut, a osoba starsza nie ma od tego odpoczynku. Ona nie może zdjąć swoich ograniczeń. Widzimy, że faktycznie te lekcje dają tym dzieciakom dużo. I też więcej niż jakakolwiek prezentacja, to, że oni mogą to poczuć na własnej skórze. Mhm. I my bardzo chętnie odwiedzamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy możemy wyjść do młodych, same oglądać to, jak zmienia się ich myślenie, to jest naprawdę pięknie. I zawsze bardzo chętnie bierzemy w tym udział.
6: Jak można się zgłaszać?
5: Tak naprawdę każdą możliwą drogą. Można do nas zadzwonić. Jest kontakt na naszej stronie internetowej. Można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci, odczytujemy wszystkie wiadomości, jakie do nas dochodzą. Można też odwiedzić nas w fundacji, wtedy ugościmy herbatą i porozmawiamy dłużej o tym problemie.
1: SK Radom.
2: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
7: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
8: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
2: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy.
1: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. Do 59 pożarów lasów doszło w regionie radomskim, tak wynika ze statystyk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Najwięcej w nadleśnictwie Dobieszyn oraz Kozienice. Wszystkiemu winna jest susza. O tym, jak wygląda sytuacja na południowym Mazowszu, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Edytą Nowicką z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
9: Panie Edyto, bardzo groźnie wyglądający pożar w Puszczy Sorskiej, Lubelszczyzna. Czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu włączyła się w te działania i leśników, i strażaków na tym terenie?
10: Oczywiście, jak najbardziej wspomagamy naszych leśników z Dyrekcji Lubelskiej, z Nadleśnictwa Józefów. Skierowaliśmy tam dwa samoloty gaśnicze, dromader, z lotniska w Radomiu i w tej chwili z lotniska w Masłowie, niedaleko Kielc. Także dwa nasze samoloty cały czas tam pracują. To wielka tragedia i mamy nadzieję, że jak najszybciej pożar uda się ugasić.
9: Jeżeli chodzi o sytuację pożarową w lasach, to jak to wygląda i ile było pożarów?
10: Sytuacja pożarowa w całym kraju, w tym w naszych lasach tutaj, jest trudna, dlatego że mamy skutki zmian klimatu, mamy ogromną suszę, nietypową wiosnę, jest początek maja, mieliśmy 59 pożarów. Z każdym dniem tych pożarów przybywa, pomimo tego, że wszystkie nasze siły i środki są w gotowości. Spłynęło do tej pory 26 hektarów zbiorczo. Najwięcej pożarów było w nadleśnictwie Kozienice 9 i w nadleśnictwie Dobieszyn 7. Największy pożar wydarzył się właśnie w nadleśnictwie Dobieszyn w lany poniedziałek. Był to przerzut z terenów nieleśnych. Płynęły lasy państwowe, lasy prywatne. Przestrzegamy, prosimy o ostrożność. Przypominamy, że w lesie i 100 metrów od lasu nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Apelujemy też, aby zwracać uwagę, czy nie ma potencjalnych podpalaczy. Jeżeli widzimy osoby dziwnie się zachowujące, alarmujmy leśników, alarmujmy Straż Pożarną, 112, również telefon jak najbardziej. naprawdę każdy pożar jest w dzisiejszych czasach suszy, potwornej suszy, jest ogromnym zagrożeniem. Jak widzimy, jest zagrożeniem nie tylko dla przyrody, i jest zagrożeniem również dla mienia i przede wszystkim dla życia ludzkiego, również dla tych, którzy biorą udział w akcji gaśniczej. To jest bardzo niebezpieczne. Gaszenie pożarów to wielkie wyzwanie w dzisiejszych czasach.
2: Od dzisiejszego popołudnia kierowcy mogą przejeżdżać ulicą Chrobrego na odcinku od ronda Sybiraków w stronę ulicy Struga. Zakończyły się prace związane z budową mostu. Została ułożona nowa najezdnia i chodniki. Jest też ścieżka rowerowa. Jak mówił Łukasz Kosielniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, pierwotnie most miał być remontowany.
6: Zakończyły się prace na ulicy Chrobrego. Oprócz nowego mostu powstała też jezdnia, chodnik i droga do rowerzystów. Początkowo most na ulicy Chrobrego miał przejść modernizację. W zakresie zadania znalazły się m.in. rozbiórka poszczególnych elementów konstrukcji, zbrojenie prętami stalowymi, wymiana izolacji, nawierzchni, belek zmysłowych oraz poręczy, a także remont podpór, płyty pomostu i dylatacji całego obiektu. W trakcie zadania okazało się jednak, że most był w gorszym stanie technicznym niż wynikało to z oceny sprzed rozbiórki. Podjęliśmy więc decyzję o zastąpieniu go nową przeprawą, która będzie mogła przez wiele lat służyć radomianom. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę. Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe przy rondzie Sybiraków, łączące rondo z ciągiem przy Potoku Północnym oraz łączące rondo z ciągiem wzdłuż ulicy Chrobrego od ulicy Zegara Słonecznego. Wymieniono również kanalizację deszczową, poprawiono geometrię ronda oraz zmodernizowano oświetlenie. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona. Dodajmy, że brakująca wiata przystankowa przy pawilonach handlowych przystanek Chrobrego Kusocińskiego 03 w kierunku ulicy Struga zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Przebudowa infrastruktury przystankowej część pierwsza w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja. Dodatkowo w tej samej lokalizacji w ramach zadania rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy zostanie zainstalowana tablica systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
2: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
11: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Chłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, Chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
2: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
1: SK Radom.
2: Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
12: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki i zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła, tworzenia takiej większej kolekcji drzew, krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona, i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, które są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze, takie sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
1: Radio SK.

0: Reklama.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Słonecznej na pierwszym poziomie.
2: I po reklamie.

Marsa, smarki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Radio SK.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.

0: Nie kpić, nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S.
2: Radio S.K.